0: za rękę przy...
1: Serwis Radia Fiorda w języku polskim. Dzień dobry. Oto przegląd wiadomości Radia Fiorda. 32 osoby zginęły w katastrofie wojskowego samolotu w Nigerii. Prezydent Bola Tinubu potwierdził, że nikt z obecnych na pokładzie nie przeżył. Według wstępnych informacji ministra lotnictwa Festusa Keyamo, maszyną podróżowało 25 pasażerów i 7 członków załogi. Samolot leciał z miasta Benin do Lagosu i rozbił się w okolicach bazy marynarki wojennej w stanie Ondo. Kontrolerzy stracili z nim kontakt około 8:13 czasu uniwersalnego. Prezydent polecił siłom powietrznym natychmiastowe wszczęcie szczegółowego śledztwa w sprawie przyczyn katastrofy.
2: Kanadyjscy naukowcy opowiadają się za całorocznym stosowaniem czasu zimowego, jeśli sezonowe przestawianie zegarków zostanie zniesione. Swoją analizę przedstawili na łamach czasopisma Kanadyjskiego Towarzystwa Medycznego. Autorzy z dwóch uniwersytetów w Vancouver wskazują, że czas zimowy lepiej odpowiada naturalnemu rytmowi dobowemu człowieka. Jak wyjaśniają, poranne światło pomaga synchronizować zegar biologiczny, co ma znaczenie dla snu i nastroju. Stały czas letni oznaczałby natomiast późniejsze zimowe świty i konieczność podróżowania do szkoły lub pracy w ciemności przez większą liczbę osób. Badacze podkreślają, że decyzję o rezygnacji ze zmiany czasu powinna poprzedzić analiza skutków zdrowotnych.
1: W Łodzi wóz strażacki śmiertelnie potrącił 64-letnią kobietę na przejściu dla pieszych. Do wypadku doszło obok Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Według ustaleń policji, strażak kierujący wozem bojowym nie ustąpił pieszej pierwszeństwa. Kobieta zginęła na miejscu.
2: Francuskie Ministerstwo Edukacji odnotowało w poniedziałek rano akcje protestacyjne lub zakłócenia w 413 placówkach. To mniej niż w piątek, gdy było ich ponad 500. Protesty trwają od połowy września. Uczniowie domagają się dofinansowania oświaty i poprawy warunków nauczania. Skarżą się na przepełnione klasy i przeciążenie nauczycieli. W paryskim liceum Vauclin wstrzymano lekcje po atakach zamaskowanych sprawców i ewakuowano około 100 uczniów.
1: 42-letni Polak zginął w niedzielę podczas schodzenia ze szczytu Mont Pleureur w szwajcarskich Alpach. Informację przekazała agencja ANSA. Towarzyszący mu wspinacz natychmiast wezwał pomoc. Ratownicy dotarli na miejsce śmigłowcem i stwierdzili zgon mężczyzny.
2: Mieszkanka Florydy usłyszała zarzut sporządzenia pisemnej groźby użycia przemocy po rozmowie z chatbotem Claude. Portal TechSpot opisuje sprawę na podstawie raportu z zatrzymania. Według śledczych system bezpieczeństwa oznaczył wpis dotyczący ataku na biuro szeryfa, a oceniający go człowiek zawiadomił służby. Kobieta twierdzi, że używała chatbota jako pamiętnika i zaprzecza zamiarowi przeprowadzenia ataku. O jej winie zdecyduje sąd. Firma Anthropic przewiduje możliwość przekazania informacji służbom w sytuacji nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.
1: Czas na pogodę na najbliższe godziny, według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 10 stopni we Wrocławiu do 15 stopni w Gdańsku. W prognozie także chmury. W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia Fiorda. Do usłyszenia dziś o 4:30 w nocy. To był serwis Radia Fiorda.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim. Zaczynamy wiadomości Radia Fiorda. Dwóch mężczyzn zmarło po próbie przeprawy przez kanał La Manche, a francuska prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie ich śmierci. Według informacji przekazanych w poniedziałek przez brytyjskiego nadawcę publicznego, mieli 30 i 40 lat. Francuskie media podały, że łódź z migrantami wypłynęła w niedzielę wieczorem z plaży w Berg. Jak relacjonował przedstawiciel francuskiego ratownictwa morskiego, po dotarciu ratowników na przeładowanej łodzi znajdowało się co najmniej 80 osób. Około 20 osób wypadło za burtę i nie mogło wrócić na pokład. Pomocy medycznej udzielono także dwóm kobietom, których życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo.
1: Niektórzy mieszkańcy województwa lubuskiego otrzymali w poniedziałek omyłkowo alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Komunikaty wysłano w czasie rosyjskiego ataku na Ukrainę. Jak informuje TVN24, ich skierowanie do odbiorców w Lubuskiem było pomyłką centrum.
0: 15-letni uczeń został poważnie ranny podczas protestu przed liceum w Lens na północy Francji. Według władz regionalnych jego życie nie jest zagrożone. Dziennik La Voix du Nord i agencja France Presse podały, że nastolatek podniósł granat hukowo-błyskowy użyty przez policję. Prefekt zastrzegł, że dokładne okoliczności zdarzenia będą dopiero ustalane na drodze prawnej. Rozpoczęto postępowanie sprawdzające w policji, które ma między innymi wyjaśnić, jakiego rodzaju granatu użyto. Liceum poinformowało o przejściu na naukę zdalną.
1: Caroline Leavitt będzie komentatorką Fox News, poinformowała w poniedziałek amerykańska stacja. Była rzeczniczka Białego Domu ma zacząć pojawiać się na antenie w listopadzie. Jej odejście z pracy dla Donalda Trumpa ogłoszono w sierpniu. Leavitt dołączyła do jego kampanii wyborczej w 2024 roku. Po zwycięstwie republikanina była rzeczniczką zespołu przygotowującego przejęcie władzy, a następnie objęła stanowisko rzeczniczki Białego Domu. Dyrektor generalna Fox News Media, Suzanne Scott, uzasadniła współpracę doświadczeniem Leavitt zdobytym w administracji i podczas kampanii prezydenckiej.
0: Policjanci z Przasnysza na Mazowszu przejęli 2 miliony sztuk nielegalnych papierosów. W sprawie zatrzymano 7 osób. Gdyby papierosy trafiły na rynek, straty Skarbu Państwa wyniosłyby ponad 3 miliony 700 tysięcy złotych.
1: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy we Wrocławiu od 10 stopni, a w Gdańsku prognoza sięga 15 stopni. Nie wszędzie niebo będzie pogodne.
0: To koniec przeglądu wiadomości Radia Fiorda. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę. To był serwis Radia Fiorda.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim. Dzień dobry. Oto przegląd wiadomości Radia Fiorda. Giorgia Meloni zastrzegła znak dźwiękowy w Urzędzie Unii Europejskiej do spraw własności intelektualnej, poinformował dziennik La Repubblica. Według gazety chodzi o 4-sekundowe nagranie.
1: Biskup Roman Pindel i odwołany proboszcz Józef Zborek apelują o uspokojenie nastrojów w Grójcu w Małopolsce. Wcześniej wierni otoczyli kościół i nie pozwolili biskupowi opuścić świątyni. Stanęli w obronie odwołanego duchownego. W poniedziałek ksiądz Zborek spotkał się z biskupem. Po spotkaniu biskup opublikował nagranie z apelem o zaprzestanie przemocy słownej i fizycznej. Twierdzi w nim, że były proboszcz przyznał się do złamania prawa kanonicznego.
0: Szkocka mezzosopranistka Beth Taylor wydała debiutancki album recitalowy The Deeps Have Music. Motywem przewodnim nagrania jest morze, a jego centralną część stanowi cykl Sea Pictures Edwarda Elgara. Na płycie znalazła się również muzyka Camerona Bilesa Liddella, napisana dla śpiewaczki i towarzyszącego jej pianisty Hamisha Browna. Artystka sięgnęła także po pieśni mniej znanych twórców, w tym francuskiej kompozytorki Hedwige Chrétien. Taylor była finalistką konkursu Cardiff Singer of the World w 2023 roku. We wrześniu zadebiutowała w londyńskiej Royal Opera House.
1: Włoskie służby znalazły 300 żółwi i 77 papug w samochodzie kontrolowanym w porcie Pozzallo na Sycylii. Auto miało wjechać na prom płynący na Maltę. Zwierzęta przewożono w kartonach i plastikowych pudłach w warunkach zagrażających ich zdrowiu. Specjaliści potwierdzili, że 76 osobników należało do gatunków chronionych. Wśród nich były ary i kakadu. Zwierzęta skonfiskowano i przekazano do specjalistycznej hodowli. Obywatelowi Malty postawiono zarzuty przemytu oraz przetrzymywania zwierząt w warunkach nieodpowiednich dla ich gatunku.
0: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Michał Wójcik ocenił, że Mateusz Morawiecki poszedł swoją drogą. W programie Kropka nad i przekonywał, że były premier nigdy nie był jego przyjacielem. Opisał ich relacje jako rywalizację kandydatów z tej samej listy wyborczej.
1: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej we Wrocławiu – 9 stopni, a cieplej w Gdańsku – 15 stopni. Zachmurzenie będzie zróżnicowane.
0: W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia Fiorda. Do usłyszenia za godzinę. To był serwis Radia Fiorda.

serwis Radia Fiorda w języku polskim. Dzień dobry. Czas na wiadomości Radia Fiorda. W nocy wybuchł pożar w szpitalu imienia Ludwika Rydygiera w Krakowie. Ogień pojawił się na 10 piętrze. Ewakuowano łącznie 38 pacjentów. 10 osób trafiło na szpital.

0: szpitalny oddział ratunkowy z objawami podtrucia.
1: Meksykańskie służby poinformowały o zatrzymaniu Cezara Oswaldo, znanego jako Snajper, lidera salwadorskiego gangu Barrio 18. Zatrzymano go w Tapachuli w stanie Chiapas. Po ucieczce z Salwadoru ukrywał się przez 2 lata. Według policji korzystał z fałszywych dokumentów i pomocy kontaktów przestępczych. W najbliższych dniach ma zostać przekazany salwadorskiemu wymiarowi sprawiedliwości. Tamtejsze służby oskarżają go o zabójstwa, terroryzm i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.
0: Światowa Organizacja Zdrowia ocenia jako niskie ryzyko dla ogółu ludności po doniesieniach o śmierci pracownicy laboratorium badającego dżumę w Irkucku. Według organizacji sytuacja pozostaje pod kontrolą. Jak podaje RMF24, kobieta miała kontakt z bakterią dżumy płucnej po przypadkowym rozbiciu probówki. Rosyjskie władze wprowadziły kwarantannę w kilku placówkach medycznych. Obserwacją objęto około 200 osób, które miały kontakt z pracownicą. Gubernator zapewnił, że nikt z obserwowanych nie ma objawów choroby, a wyniki badań są negatywne.
1: Ukazał się debiutancki album DJ Dave zatytułowany Hardcore Software, na którym artystka łączy muzykę taneczną z programowaniem. Sarah Davis tworzy utwory w otwartym programie Strudel, wpisując polecenia określające m.in. rytm perkusji, próbki wokalne i dźwięki basu. Stosuje technikę pisania kodu na żywo, wykorzystywaną także podczas występów, gdy publiczność może obserwować powstawanie muzyki na scenie. Około roku temu zaczęła transmitować swoją pracę w internecie i publikować nagrania, a przy tworzeniu płyty korzystała z sugestii odbiorców oraz ich reakcji na koncertach. Przy utworze Always Learning współpracowała ze Switch Angel, jedną z twórczyń Strudla, z którą wspólne pomysły rozwijała przy komputerze po występie w Los Angeles. Jak wyjaśnia DJ, podkreślenie Dave w rozmowie z amerykańskim radiem publicznym, album pozwolił jej dokończyć projekty wcześniej prezentowane podczas internetowych sesji.
0: A teraz pogoda. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 9 stopni we Wrocławiu do 16 stopni w Gdańsku. Miejscami więcej chmur. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Fjorda. Następne wiadomości za godzinę. To był serwis Radia Fjorda.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiorda.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim. Dzień dobry. Oto przegląd wiadomości Radia Fiorda. Do polskiego rejestru stanu cywilnego przeniesiono 516 zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. To dane Ministerstwa Cyfryzacji obejmujące okres do końca ubiegłego tygodnia. 198 wpisów dotyczy małżeństw kobiet, a 318 małżeństw mężczyzn. Najwięcej transkrypcji przeprowadzono w Warszawie – 209, przed Wrocławiem z 73 i Krakowem z 46. Rozporządzenie umożliwiające takie wpisy obowiązuje od 23 sierpnia, ale część aktów przeniesiono wcześniej. Pierwszego wpisu dokonał w połowie maja stołeczny urząd, zobowiązany do tego przez Naczelny Sąd Administracyjny.
1: Archiwum Prac Naukowych Archive wprowadziło limity zgłoszeń w odpowiedzi na napływ

0: tekstów niskiej jakości. Jak informuje New Scientist, matematycy ostrzegają przed skutkami masowego publikowania artykułów generowanych przez sztuczną inteligencję. Serwis pozwala dzielić się wynikami badań jeszcze przed oficjalną publikacją. Każdy użytkownik może obecnie przesłać najwyżej 2 artykuły miesięcznie i mieć jednocześnie 3 aktywne zgłoszenia. Korzystanie ze sztucznej inteligencji pozostaje dozwolone, ale autorzy muszą je wyraźnie ujawniać. Kevin Buzzard z Imperial College London podkreśla, że poza poprawnością rozwiązań ważne jest ich zrozumiałe wyjaśnienie.
1: Karl Deisseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel otrzymali tegoroczną Nagrodę Nobla z medycyny lub fizjologii za stworzenie i rozwinięcie optogenetyki. Komitet noblowski ogłosił decyzję w poniedziałek w Sztokholmie. Metoda pozwala kontrolować aktywność określonych grup neuronów za pomocą światła. Umożliwia badanie, jak komórki nerwowe kształtują wspomnienia, uczucia i zachowania. Profesor Ewelina Knapska z Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nenkiego Polskiej Akademii Nauk ocenia, że odkrycie zrewolucjonizowało neurobiologię. Badaczka podkreśla, że metoda służy przede wszystkim nauce podstawowej, choć daje też nadzieję na zastosowania terapeutyczne.
0: Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje zmiany przepisów dotyczących hulajnóg elektrycznych i rowerów. Według TVN 24 hulajnogi będzie można pozostawiać tylko w wyznaczonych strefach. Planowany jest także większy nadzór nad ich prędkością. Za zdejmowanie blokad ograniczających prędkość mają grozić wysokie kary.
1: 2000 zł mandatu otrzymał pieszy, który wszedł na przejazd kolejowy w Nowej Iwicznej na Mazowszu. Zignorował czerwone światło i opuszczone zapory. Policjantom tłumaczył, że się spieszył i znudziło go czekanie.
0: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej we Wrocławiu, 9 stopni, a cieplej w Warszawie, 17 stopni. Zachmurzenie będzie zróżnicowane.
1: W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia Fjorda. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę. To był serwis Radia Fjorda.

0: Fiorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.
1: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim. Zaczynamy wiadomości Radia Fiorda. W wieku 109 lat zmarł kapitan Tadeusz Lutak, pseudonim Pancerz. O jego śmierci poinformowały w poniedziałek wieczorem Wojska Obrony Terytorialnej. Był najstarszym kombatantem Wojska Polskiego i najstarszym żyjącym mężczyzną w Polsce.
1: Jacek Sasin ocenił, że Prawo i Sprawiedliwość ustabilizowało swoją sytuację po rozłamie. Poseł mówił o tym w rozmowie Piaseckiego w telewizji TVN24. Wyraził też życzenie, by prawica wystartowała do Sejmu ze wspólnej listy.
0: Mieszkańcy województwa lubuskiego omyłkowo otrzymali alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczący rosyjskiego ataku na Ukrainę. O błędzie przy wysyłce powiadomienia informuje TVN24.
1: Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wykorzystują optogenetykę do badania mechanizmów uczenia się i pamięci. Profesor Grzegorz Wiera wyjaśnia, że bez tej techniki nie mogliby prowadzić swoich prac. Metoda pozwala za pomocą światła kontrolować aktywność wybranych neuronów. Wrocławskie laboratorium bada przede wszystkim zmiany w synapsach neuronów hamujących, które wyciszają inne komórki nerwowe. Synapsy to miejsca kontaktu umożliwiające przekazywanie impulsów między komórkami. Profesor Jerzy Mozrzymas podkreśla, że w hipokampie, strukturze mózgu związanej między innymi z

0: pamięcią występuje kilkadziesiąt rodzajów neuronów hamujących, a optogenetyka umożliwia ich precyzyjne badanie.
1: Rosja uzależnia wznowienie regularnych lotów na Kubę od poprawy sytuacji paliwowej na wyspie. Chodzi w szczególności o dostępność paliwa lotniczego. Takie stanowisko przekazali przedstawiciele rosyjskich władz, których wypowiedzi przytaczają kubańskie media.
0: Za miesiąc w Stanach Zjednoczonych odbędą się wybory połówkowe. Według sondaży przywołanych przez TVN, 24 republikanom grozi utrata większości w Izbie Reprezentantów. Taki wynik utrudniłby Donaldowi Trumpowi uzyskiwanie poparcia w Kongresie. Prezydent intensywnie angażuje się w końcówkę kampanii. Próbuje w ten sposób poprawić sondażowe perspektywy swojego ugrupowania. Jak relacjonuje stacja, jego zwiększona aktywność budzi jednak niepokój części republikanów.
1: W Piastowie na Mazowszu doszło do potrącenia pieszej. Kierowca odjechał, nie sprawdzając stanu rannej kobiety. Policjanci jeszcze tego samego dnia zatrzymali mężczyznę, który według ich oceny ma związek z tym zdarzeniem. Zatrzymana została również jego pasażerka, jak informuje TVN24.
0: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy we Wrocławiu od 9 stopni, a w Warszawie i Krakowie prognoza sięga 18 stopni. Nie wszędzie niebo będzie pogodne.
1: To koniec przeglądu wiadomości Radia Fjorda. Do usłyszenia za godzinę. To był serwis Radia Fjorda.
2: Fjorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim. Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia Fiorda. Biskup Roman Pindel przedstawił stanowisko po protestach w Grójcu koło Oświęcimia. Mieszkańcy sprzeciwiali się odwołaniu proboszcza Józefa Zborka. W niedzielę doszło do szarpaniny, a biskup opuścił teren parafii przy wsparciu policjantów. Według jego oświadczenia przyczyną odwołania były poważne nadużycia w pełnieniu funkcji. Biskup przekazał, że decyzję potwierdziły Watykańska Dykasteria do Spraw Duchowieństwa i Najwyższy Trybunał Sygnatury Apostolskiej. Zaapelował o zaprzestanie przemocy i poinformował, że ksiądz zgodził się opuścić parafię.
1: Policja podała nowe szczegóły zatrzymania kierowcy po potrąceniu pieszej w Piastowie. 32-latek był pod wpływem alkoholu w chwili zatrzymania. Czy był nietrzeźwy także podczas wypadku, mają wyjaśnić wyniki badania krwi. Według policji kobieta prawidłowo przechodziła przez oznakowane przejście. Trafiła do szpitala, a kierowca odjechał bez udzielenia pomocy. Mężczyznę zatrzymano w mniej niż 12 godzin po zdarzeniu. Sprawę nadzoruje prokuratura rejonowa w Pruszkowie.
0: 56-letnia kobieta została zatrzymana i deportowana z Polski po interwencji w przychodni w Ełku. Policjantów wezwano w związku z jej agresywnym zachowaniem. Jak informuje TVN24, kobieta zaatakowała również jedną z funkcjonariuszek.
1: Policjanci zatrzymali 4 mężczyzn w sprawie oszustw związanych z transportami towarów. Ładunki zamiast do klientów trafiały do magazynów pod Kaliszem. Według informacji przekazanych przez TVN, 24 straty sięgnęły miliona euro.
0: Ukraina wykorzystuje zrobotyzowane wieżyczki strzeleckie do zwalczania rosyjskich dronów odrzutowych. Według rzecznika ukraińskich sił powietrznych Jurija Ichnata, systemy korzystają ze sztucznej inteligencji i widzenia maszynowego. Mają zwalczać także drony Gerań 5. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował o zainstalowaniu w Kijowie ponad 12 takich wieżyczek. Eksperci zastrzegają jednak, że zastosowane karabiny maszynowe ograniczają zasięg tej broni. Ich zdaniem odpieranie masowych ataków

0: wymaga wielowarstwowej obrony łączącej radary, sieć czujników i środki walki radioelektronicznej.
1: Nie żyje Jeffrey Archer, brytyjski pisarz i były polityk. Miał 86 lat. Był jednym z najpopularniejszych autorów thrillerów na świecie. Łączna sprzedaż jego książek przekroczyła 300 milionów egzemplarzy. Jak informuje TVN24, pisarz zmarł w przeddzień premiery swojej nowej powieści.
0: 10 osób zostało poszkodowanych w pożarze szpitala przy osiedlu Złotej Jesieni w Krakowie. Według Straży Pożarnej ogień pojawił się na 10 piętrze na oddziale wewnętrznym. Przebywało tam 38 pacjentów. Pielęgniarki rozpoczęły ewakuację jeszcze przed przyjazdem strażaków. Poszkodowani, w tym członkowie personelu, trafili na szpitalny oddział ratunkowy z objawami zatrucia tlenkiem węgla i gazami pożarowymi. Pożar ugaszono około 40 minut po zgłoszeniu, a jego przyczyna jest ustalana.
1: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej we Wrocławiu, 11 stopni, a cieplej w Krakowie, 20 stopni. Zachmurzenie będzie zróżnicowane.
0: Kończymy przegląd wiadomości Radia Fjorda. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy. To był serwis Radia Fjorda.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim. Witamy. Przed nami wiadomości Radia Fiorda. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapowiada przegląd procedur po omyłkowym wysłaniu ostrzeżenia do województwa lubuskiego zamiast lubelskiego. Według ustaleń reportera radia RMF przyczyną był prawdopodobnie błąd pracownika, ale postępowanie wyjaśniające jeszcze trwa. Rozważane jest wprowadzenie dodatkowej weryfikacji przed wysłaniem ostrzeżenia. Możliwe są też konsekwencje służbowe. Centrum potwierdziło pomyłkę i przeprosiło odbiorców. Równolegle pracuje nad systemem Cell Broadcast, który ma niemal natychmiast ostrzegać wszystkie telefony na zagrożonym obszarze bez obciążania sieci wiadomościami tekstowymi. Wdrażanie tego rozwiązania ma rozpocząć się w ciągu roku.
1: Litwa deklaruje gotowość pokrycia kosztów funkcjonowania stałej amerykańskiej bazy wojskowej na swoim terytorium. Premier Mindaugas Sinkevičius przedstawił tę propozycję po zapowiedzi Donalda Trumpa, że Waszyngton rozważy takie rozwiązanie. Amerykańscy żołnierze są obecni na Litwie rotacyjnie od 2014 roku. Trump mówił również o możliwości utworzenia stałej bazy w Polsce. Według wiceminister obrony Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej ostatecznej decyzji można spodziewać się prawdopodobnie dopiero po 1 grudnia, gdy prezydent otrzyma raport z przeglądu obecności wojsk amerykańskich w Europie. Polski resort obrony wskazuje, że rozważane lokalizacje to Poznań, Wrocław i Bydgoszcz.
0: Policjanci zatrzymali 46-latka w sprawie uszkadzania samochodów w Rzeszowie. Od sierpnia ktoś rysował tam auta ostrym przedmiotem. Funkcjonariusze otrzymali 16 zgłoszeń. Straty oszacowano na blisko 60 tysięcy złotych. Poszkodowanych może być więcej. Zatrzymany mężczyzna nie przyznał się do winy.
1: Na autostradzie A2 w rejonie Łukowiska na Lubelszczyźnie zginął 31-letni motocyklista. Według przekazanego opisu wypadku najechał na tył naczepy ciężarówki. Następnie uderzył w barierę rozdzielającą jezdnię. Nie udało się go uratować.
0: Wicepremier Włoch Matteo Salvini skrytykował Richarda Gira za jego wypowiedzi o polityce migracyjnej rządu. Aktor poparł organizację ActionAid walczącą z ubóstwem. Przekonywał, że zarządzanie migracją nie musi oznaczać osłabiania prawa do azylu. Krytykował też przenoszenie kontroli nad migracją poza Europę. Chodzi o dwa ośrodki otwarte przez Włochy w Albanii w 2024 roku. Salvini przywołał swoją zakończoną uniewinnieniem sprawę dotyczącą przetrzymywania migrantów na statku.
1: Po ataku drona na statek Able na Morzu Czarnym ewakuowano wszystkich 18 członków załogi. Marynarze

0: zabrał bułgarski prom Dioskuria. Wśród uratowanych są ranni, którym udzielono pierwszej pomocy. Na zaatakowanej jednostce wybuchł pożar. Nie podano pochodzenia dronów. Premier Bułgarii zwołał pilne spotkanie z przedstawicielami resortów i służb bezpieczeństwa.
1: A teraz pogoda. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 13 stopni we Wrocławiu do 21 stopni w Krakowie. Miejscami więcej chmur. Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia Fjorda. Następne wiadomości za godzinę. To był serwis Radia Fjorda.
2: Fjorda. Muzyka na każdą porę nocy i dnia.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim. Dzień dobry. Oto przegląd wiadomości Radia Fiorda. Według ustaleń Polsat News w najbliższych tygodniach w Polsce spotka się tak zwana Grupa Bergen. Stacja powołuje się na potwierdzenie z kręgów rządowych. Inicjatywa rozmów wyszła ze Stanów Zjednoczonych. Tematem ma być przyszłość Sojuszu Północnoatlantyckiego i podział odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo. Nieoficjalnie zapowiadany jest udział przedstawicieli 7 państw, w tym Polski. Główną rolę mają odgrywać wiceministrowie odpowiedzialni za politykę obronną.
1: Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o mianowaniu generała Wiesława Kukuły na kolejną kadencję szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Poinformował o tym szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Mianowanie nastąpi z dniem 10 października. Wręczenie aktu zaplanowano na 11 listopada podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Kadencja na tym stanowisku trwa 3 lata. Generał Kukuła pełni tę funkcję od 10 października 2023 roku.
0: Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose potępił wypowiedzi Tuckera Carlsona o napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę. Zarzucił publicyście odwracanie odpowiedzialności agresora i ofiary. Carlson uzasadniał inwazję w rozmowie z byłym brytyjskim ministrem Jacobem Rees-Moggem. Brytyjski polityk prostował jego wypowiedzi. Rose'owi podziękował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wcześniej Bogdan Klich z polskiej ambasady w Waszyngtonie zażądał od Carlsona publicznego wycofania tych twierdzeń i przeprosin.
1: Regulator Ofcom prowadzi postępowanie wobec firmy Meta dotyczące funkcji Instance na Instagramie. Według regulatora, przed jej uruchomieniem Instagram nie przeprowadził pełnej oceny związanego z nią ryzyka.
0: Rogatki zaczęły opadać dopiero wtedy, gdy pociąg znajdował się kilkanaście metrów przed przejazdem. Zdarzenie nagrała świadkini. Według jej relacji reakcja maszynisty zapobiegła tragedii. Dróżnik został odsunięty od czynności związanych z prowadzeniem ruchu pociągów. Okoliczności zdarzenia ma wyjaśnić powołana komisja.
1: Jak podaje radio RMF, 1 900 000 mieszkańców Strefy Gazy musiało opuścić domy. 2/3 ludności mieszka w namiotach lub prowizorycznych obozowiskach. Ponad 80% budynków zostało uszkodzonych albo zburzonych. Odbudowa praktycznie się nie rozpoczęła. Zawieszenie broni z października 2025 roku poprawiło dostęp do żywności. Pomoc humanitarna nadal jednak nie zaspokaja podstawowych potrzeb mieszkańców.
0: Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 16 stopni w Szczecinie, Białymstoku i Wrocławiu do 21 stopni we Wrocławiu i Krakowie. W prognozie także chmury. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Fiorda. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę. To był serwis Radia Fiorda.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fior.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim. Witamy. Przed nami wiadomości Radia Fiorda. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego prowadzą czynności w Biurze Rzecznika Praw Dziecka na polecenie szczecińskiej prokuratury. Potwierdził to rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Do prokuratury trafiło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez rzeczniczkę Monikę Horne-Cieślak. Sprawa dotyczy jej sierpniowej interwencji po zdarzeniu z udziałem dziecka na warszawskiej Białołęce. Według portalu Zero.pl policja miała pod presją nakazać rodzicom opuszczenie mieszkania i zakazać zbliżania się do dzieci, które trafiły do placówki opiekuńczej. Rzeczniczka odpiera zarzuty. Zapewnia, że działała w ramach kompetencji dla bezpieczeństwa dzieci, a rodzina była już znana służbom.
1: Blisko 100 wystawców zaproszono na drugą edycję Festiwalu Nauki w Jasionce. Uczelnie, firmy i koła naukowe pokażą technologie powstające na Podkarpaciu oraz projekty do samodzielnego sprawdzenia. Program obejmuje robotykę, elektronikę, druk trójwymiarowy

0: 2023 roku, wykorzystującą technologię generowania grafiki DLSS5. Jak opisuje PurePC, jest to 64-bitowa wersja dla systemu Windows. Projekt bazuje na Linux Doom 1.10, a sposób prezentowania obrazu przebudowano z użyciem DirectX 12.
1: Premier Włoch Giorgia Meloni złożyła w unijnej agencji wniosek o zastrzeżenie swojego głosu jako znaku towarowego. Według BBC przekazała 4-sekundowe nagranie, chcąc chronić głos przed fałszywymi materiałami tworzonymi przy użyciu sztucznej inteligencji.
0: Marcin Przydacz zarzucił Radosławowi Sikorskiemu kłamstwo w sprawie rozmów o kandydaturze na ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych. Spór dotyczy ujawnionej przez ministra spraw zagranicznych propozycji prezydenta Karola Nawrockiego. Na wpis prezydenckiego ministra zareagował rzecznik resortu dyplomacji. Przydacz ponownie zabrał głos, twierdząc, że podczas rozmów uzgodniono kandydatkę.
1: Litewski Sejm wstępnie poparł zniesienie konstytucyjnego zakazu rozmieszczania broni masowego rażenia na terytorium kraju. Za zmianą głosowało 106 deputowanych, przeciw 18, a 6 wstrzymało się od głosu. Ostateczne głosowanie zaplanowano na 12 stycznia. Zmiana wymaga 2 głosowań, za każdym razem większością 2/3 w 141-osobowym parlamencie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow skrytykował zarówno perspektywę rozmieszczenia broni jądrowej, jak i zabiegi o stałą bazę Sojuszu Północnoatlantyckiego na Litwie. Nazwał je eskalacją napięć i zapowiedział działania, które według niego mają zapewnić bezpieczeństwo Rosji.
0: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Gdańsku, 16 stopni, a cieplej we Wrocławiu, 22 stopnie. Zachmurzenie będzie zróżnicowane. Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia Fjorda. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy. To był serwis Radia Fjorda.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim. Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia Fiorda. Generał Aleksus Grynkiewicz, naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie, odwiedzi Polskę w przyszłym tygodniu. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że generał po raz pierwszy przedstawi tu strategię odstraszania potencjalnego agresora i odparcia ewentualnego ataku. Według agencji Bloomberga dokument łączy tradycyjne zdolności wojskowe z wykorzystaniem dronów, systemów autonomicznych i sztucznej inteligencji. W razie rosyjskiej agresji natarcie na wschodniej flance miałyby zatrzymać siły lądowe wspierane nowymi technologiami. Plan obejmuje również wspólne przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym, czyli działaniom poniżej progu otwartej wojny. Rzecznik generała podkreśla defensywny charakter strategii, a podczas wizyty dowódca ma uczestniczyć w Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa w Warszawie.
1: Na PlayStation 5 uruchomiono emulator pierwszej konsoli Xbox firmy Microsoft, informuje Pure PC. To kolejne nieoficjalne oprogramowanie pozwalające korzystać na sprzęcie Sony z innych platform. Pod koniec września pojawiło się narzędzie Relapse, wykorzystujące lukę w zabezpieczeniach konsoli. Według jego autorów obsługuje ono oprogramowanie od wersji 7.00 do 13.60.
0: Według Pure PC system macOS 27 Golden Gate automatycznie pobiera modele językowe i graficzne Apple Intelligence po aktualizacji. Wcześniej użytkownicy mogli wyłączyć tę funkcję przełącznikiem w ustawieniach. Jak podaje portal, nowa wersja systemu, dostępna od 14 września, usunęła tę możliwość. Na niektórych komputerach modele zajmują ponad 20

0: Do zdarzenia doszło w miniony weekend. Komenda opublikowała zdjęcie nietypowego pojazdu w mediach społecznościowych. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na bezpieczeństwo i ryzyko rozpraszania innych kierowców. Nie podali, czy przejazd zakończył się mandatem, czy pouczeniem.
1: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy w Gdańsku od 14 stopni, a we Wrocławiu prognoza sięga 22 stopni. Nie wszędzie niebo będzie pogodne.
0: Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia Fjorda. Na kolejne wiadomości zapraszamy dziś o 21.30. To był serwis Radia Fjorda.

0: Za chwilę w Radiu Fiorda.
1: Jeśli
0: serwis informacyjny w języku ukraińskim.
1: Piosenkę,
0: a po serwisie
1: na naszą
0: 2 godziny z polską muzyką.
1: radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiorda.

Słoneczny żar się z nieba leje, Warszawa cała już od rana pustoszeje. Do ciężkich pięt się asfalt lepi i nawet lodziarz nie ma siły cię zaczepić. Narzeka cieć, och dolo mojaż, a ja z kolegą łapię wędkę i sakwojaż i gnam przez miasta pyły kurz. Tam, gdzie przy moście czeka już statek do Mlocin, statek do Mlocin. Dokoła Wisła w słońcu srebrzy się i zloci, a ty za poręcz, bracie, łap i pchaj z innymi się przez trap. Pierw dwie panienki i szkrab z kokardą i grubac, który ciągle jaja je na twardo. I komuś w przejściu uwiązł teść, lecz się przepchało go i cześć. Pan gruby, ile ludzi tym statkiem jedzie? Dużo, co? To pawa się mnie musi te skorupy za koło mnie rzucać? Oj, nieładnie, a czasem od wielkiego się.

kolesiem jem cytryny i pora w ruch, syrena wyje, oddycha człowiek pełną piersią, wie, że żyje. Orkiestra gra ostatni tusz, a potem w rejs wyrusza już. Statek do Mlocin, statek do Mlocin, to jest atrakcja, jakich mało moi złoci. Już dwie panienki z buzią w ciup opalać poszły się na dziób, a ja z kolesiem dwa

0: cześć. Teściu, teściu, żyjesz? Oj, żyję, ale co za życie.
1: Zapada zmierzch, a ja z kolegą wiem, że panienki dwie pracują bliklego. I myślę już, całując rączki, że przy okazji trzeba będzie wpaść na pączki. A obok gość po kilku piwach narzeka: panie, coś tym jachtem strasznie kiwa. Kapitan wola cumy rzuć i już przestaje fale pruć.

0: Nie wiedziałem, że tak szybko, że w tym barze, gdzie ja gram, widzę, że nie próżnowałaś. Kim jest ten przystojny gość? Nie musiałaś cierpieć wcale. Jest w czymś lepszy? Ma to coś?
1: Już przestań.

Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiord.

0: Jeśli chcesz nas odwiedzić lub zamówić piosenkę, zapraszamy na naszą stronę internetową radiofiorda.pl. Zapraszamy też do naszej księgi gości. Jeśli się wpiszesz, będzie nam bardzo miło. A jeśli forma tekstowa mniej Ci odpowiada, możesz do nas po prostu zadzwonić. Porozmawiamy na antenie. Możesz też wysłać pozdrowienia i zamówić piosenkę telefonicznie. Numer do pozdrowień to 123 121 005, a numer do studia to 124 447 301. Zapraszamy do kontaktu z nami. Fiorda.
1: Ich habe es gern getan, doch seitdem ich dich kenne, bereue ich aufrichtig.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim. Zapraszamy na przegląd wiadomości Radia Fiorda. Według portalu Defense 24 algierski samolot wojskowy przeleciał we wtorek nad Polską w drodze do Moskwy. Maszyna wystartowała z bazy Boufarik, a do polskiej przestrzeni powietrznej wleciała około południa. Następnie przez Białoruś dotarła na lotnisko Wnukowo. Portal podaje, że w piątek nad Polską leciały także dwie maszyny algierskich sił powietrznych wracające z Rosji. Według tego źródła przeloty są legalne, a polskie służby wiedzą o nich i znają ich kierunek. Portal wiąże te loty z wojskową logistyką Algierii i Rosji, jednak przytoczony materiał nie zawiera niezależnego potwierdzenia ładunku wtorkowego samolotu.
1: Legimi poinformowało o naruszeniu bezpieczeństwa dotyczącym 183 osób. Jak przekazała firma redakcji Sekuraka, 22 września nieuprawniona osoba wykorzystała niewystarczającą kontrolę uprawnień przy pobieraniu dokumentów z internetowego panelu wydawcy. Według spółki nie przejęto kont pracowników ani nie naruszono bazy danych. Atak wykryto podczas przeglądu nietypowego ruchu w systemie, a jego źródło zablokowano i wdrożono poprawkę bezpieczeństwa. Firma zgłosiła naruszenie prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych i powiadomiła osoby, których dane dotyczyły. Legimi zapewnia, że nie ma informacji o opublikowaniu lub wykorzystaniu danych, a kontrola pozostałych systemów nie wykazała podobnych błędów.
0: Komisja Europejska przedstawiła plan przygotowania Unii do przyjęcia nowych państw. Członkostwo nadal miałoby zależeć od reform, bez przyspieszonej ścieżki akcesji. Komisja proponuje również 15-letnią klauzulę ochronną, pozwalającą reagować na niewywiązywanie się nowego członka ze zobowiązań, w najpoważniejszych przypadkach nawet zawieszeniem prawa głosu w Radzie Unii Europejskiej. Otwieranie kolejnych grup obszarów negocjacyjnych miałoby wymagać większości kwalifikowanej zamiast jednomyślności. Ograniczyłoby to możliwość blokowania tego etapu rozmów przez pojedyncze państwo, także przez Polskę, ale nie oznaczałoby całkowitego zniesienia prawa weta. Ostateczną decyzję o procedurze podejmą państwa członkowskie.
1: W niedzielę 11 października odbędzie się druga tura przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. O urząd zmierzą się Monika Piątkowska i Łukasz Gibała.
0: WhatsApp wprowadza blokadę dostępu na telefonach z przestarzałym oprogramowaniem systemowym. Informuje CHIP, powołując się na serwis WA Beta Info. Zamiast wiadomości, użytkownik może zobaczyć ekran wymagający aktualizacji systemu operacyjnego. Komunikatu nie można pominąć, a aplikacja ma prowadzić do ustawień umożliwiających sprawdzenie dostępności nowszego oprogramowania. Powodem zmian jest bezpieczeństwo urządzeń, które nie otrzymują już poprawek usuwających luki. Nie podano jeszcze pełnej listy wersji Androida i systemu operacyjnego Apple objętych ograniczeniem. Zmiana jest wdrażana stopniowo i może pojawić się bez aktualizowania samego komunikatora.
1: Teraz prognoza pogody. Prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Temperatura od 12 stopni we Wrocławiu do 17 stopni w Białymstoku. Miejscami więcej chmur.
0: To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Fiorda. Do usłyszenia za godzinę. To był serwis Radia Fiorda.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim. Zaczynamy wiadomości Radia Fiorda. Policja zatrzymała w Ciechanowie 57-letniego motorowerzystę po krótkim pościgu. Wcześniej świadków zaniepokoił jego niebezpieczny sposób jazdy. Podejrzewali, że mężczyzna może być nietrzeźwy i wezwali funkcjonariuszy. Jak informuje TVN24, po wytrzeźwieniu zatrzymany usłyszał zarzuty. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Ducati zaprezentowało nową wersję turystycznego motocykla Multistrada z systemami wspomagającymi kierowcę. Zawieszenie dostosowuje reakcję do nawierzchni i uwzględnia obciążenie maszyny. Przy prędkości poniżej 10 km na godzinę motocykl może obniżyć się nawet o 30 mm, ułatwiając podparcie nogami. Po przekroczeniu 50 km na godzinę wraca do normalnej wysokości. Wyposażenie obejmuje radary z przodu i z tyłu, adaptacyjny tempomat, monitorowanie martwego pola oraz ostrzeganie przed możliwością zderzenia z przodu. Część tych rozwiązań była dostępna już w poprzedniej wersji, a elektroniczne wspomaganie nie oznacza autonomicznej jazdy.
0: OpenAI zmieniło zasady korzystania z automatycznej kontroli działań w kodeksie, informuje Antiweb, przytaczając zapowiedź Thibaut Sautiot. Funkcja AutoReview jest teraz bezpłatna dla osób zalogowanych kontem ChatGPT i nie zużywa limitów ich planu. Sam mechanizm był dostępny wcześniej. Nowością jest sposób rozliczania. Drugi agent ocenia ryzyko oraz zgodność z poleceniem użytkownika przed wykonaniem operacji wymagających zgody. Dotyczy to m.in. prób wyjścia poza dozwolony obszar pracy, zablokowanych żądań sieciowych i działań w zewnętrznych aplikacjach. Operacje mieszczące się w dozwolonym środowisku odbywają się bez tej dodatkowej kontroli.
1: Kandydatka na prezydenta Krakowa, Monika Piątkowska, poparła budowę metra i wskazała na potrzebę pomocy rządu. W Polsat News przypomniała, że mieszkańcy opowiedzieli się za taką inwestycją w referendum w 2014 roku. Jej zdaniem wysokie zadłużenie miasta uniemożliwia sfinansowanie metra i innych strategicznych przedsięwzięć wyłącznie z miejskiego budżetu. Nie wykluczyła rządowej pożyczki na kluczowe inwestycje. Za budową metra opowiedział się również magistrat w komunikacie opublikowanym w drugiej połowie września. Miasto wskazało potrzebę połączenia środków samorządowych, państwowych i europejskich oraz skoordynowania metra z inwestycjami krajowymi.
0: Prokuratura Krajowa zaskarżyła decyzję o wydaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. Były wiceminister sprawiedliwości jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie 30 września. Śledczy kwestionują ustalenia sądu i zarzucają naruszenie przepisów postępowania. Podkreślają, że miejsce pobytu polityka pozostaje nieznane, a jego deklaracja o przebywaniu w Naddniestrzu nie została potwierdzona. Prokurator wnosi o odmowę wydania listu albo ponowne rozpoznanie sprawy.
1: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej w Gdańsku i Wrocławiu – 12 stopni, a cieplej w Białymstoku – 17 stopni. Prognoza wskazuje możliwość mgieł.
0: Kończymy przegląd wiadomości Radia Fiorda. Następne wiadomości za godzinę. To był serwis Radia Fiorda.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim. Dobry wieczór. Czas na wiadomości Radia Fiorda. Polska dyplomacja i Instytut Pamięci Narodowej zareagowały na wypowiedź amerykańskiego publicysty Tuckera Carlsona o napaści Niemiec na Polskę. W rozmowie z byłym brytyjskim ministrem Jacobem Rees-Moggiem Carlson usprawiedliwiał agresję Hitlera utratą niemieckich terytoriów. Bogdan Klich z polskiej ambasady w Waszyngtonie wysłał do niego list, zarzucając mu fałszowanie udokumentowanych faktów historycznych. Instytut Pamięci Narodowej potępił próby obrony niemieckiej agresji. Przypomniał, że przed atakiem na Polskę Niemcy dokonały aneksji Austrii i rozbiły Czechosłowację, a tajny protokół paktu Ribbentrop-Mołotow otworzył drogę do podziału Polski. Instytut podkreślił, że spory terytorialne nie usprawiedliwiają wojny napastniczej, a powtarzanie argumentów niemieckiej propagandy grozi przedstawianiem agresora jako ofiary.
1: System sztucznej inteligencji Ataraxos pokonał czterokrotnego mistrza świata w stratego Pima Niemeyera, informuje portal Chip. W meczu obejmującym 20 partii program wygrał 15, 4 zremisował i 1 przegrał. System stworzyli naukowcy z 4 amerykańskich uczelni, m.in. Uniwersytetów Stanforda i Carnegie Mellon. Podczas treningu rozegrał 163 miliony partii. W pojedynku wykorzystywał planowanie w czasie rzeczywistym i obserwacje zachowań przeciwnika, co pozwalało mu także blefować. Według publikacji koszt wytrenowania systemu wyniósł około 8 tysięcy dolarów, a podczas gry potrzebował on znacznie mniej mocy obliczeniowej niż wcześniejszy system DeepNash firmy Google DeepMind.
0: W Legnicy policjanci zatrzymali 29-latka podejrzanego o bezprawne pozbawienie wolności 5-letniego dziecka. Według ustaleń funkcjonariuszy, w sobotę wieczorem mężczyzna podbiegł do chłopca bawiącego się na podwórku, wziął go na ręce i zaczął uciekać. Pozostałe dzieci krzyczały i wołały o pomoc, zwracając uwagę dorosłych, którzy ruszyli w pościg. Po kilkunastu metrach mężczyzna przewrócił się, a chwilę później zatrzymali go policjanci. Jak przekazała policja, badanie wykazało u niego blisko 2,5 promila alkoholu. Podejrzany usłyszał zarzut, a prokuratura wystąpiła o tymczasowe aresztowanie.
1: Legato Frames to okulary projektowane dla osób z lekkim i umiarkowanym ubytkiem słuchu, opisuje portal Chip. Ich mikrofony i algorytmy sztucznej inteligencji mają wyodrębniać głos z otoczenia, zamiast wzmacniać wszystkie dźwięki. Mowę przekazują użytkownikowi głośniki skierowane w stronę uszu, bez ich zasłaniania. Według producenta przetwarzanie ma odbywać się w całości w okularach, bez rejestrowania i zapisywania dźwięku. Urządzenie waży 34 gramy ze szkłami i ma działać od 10 do 12 godzin na jednym ładowaniu. Okulary są na razie dostępne wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, a skuteczność deklarowanych rozwiązań wymaga jeszcze weryfikacji w testach.
0: Czas na pogodę na najbliższe godziny według Open Meteo. Zakres temperatur w prognozie to od 11 stopni we Wrocławiu do 17 stopni w Białymstoku. Możliwe są lokalne mgły. W tym wydaniu to już wszystkie wiadomości Radia Fiorda. Do usłyszenia za godzinę. To był serwis Radia Fiorda.

0: Serwis Radia Fiorda w języku polskim. Dobry wieczór. Oto przegląd wiadomości Radia Fiorda. Łotewskie władze poinformowały o próbie nielegalnego przekroczenia granicy przez co najmniej 20 migrantów eskortowanych przez uzbrojonych, zamaskowanych mężczyzn. Według ministra spraw wewnętrznych Łotwy, eskorta znajdowała się po białoruskiej stronie i groziła łotewskim żołnierzom. Żołnierze nie dopuścili do przekroczenia granicy przez grupę. Minister przekazał, że kilka godzin później zamaskowani mężczyźni weszli na terytorium Łotwy. Według jego relacji uszkodzili skrzynkę elektryczną, ukradli kamery monitoringu i wrócili na Białoruś. Łotewskie siły zbrojne zapowiedziały dalsze wspieranie Straży Granicznej na granicach z Białorusią i Rosją.
1: Według portalu Antiweb, OpenAI zapowiedziało niewidzialne znaki wodne w tekstach generowanych przez ChatGPT i Codex na terenie Unii Europejskiej. Rozwiązanie ma pojawić się w najbliższych tygodniach. Mechanizm ma tworzyć wzorzec statystyczny przez niewielkie zmiany w doborze słów bez widocznego oznaczenia dla czytelnika. Dostęp do detektora mają początkowo otrzymać wybrani badacze i organizacje eksperckie. Przytoczone w materiale testy wskazują jednak, że podmiana części słów na synonimy znacznie obniża wykrywalność takiego oznaczenia. OpenAI zastrzega, że brak wykrytego znaku nie dowodzi autorstwa człowieka, a system nie ujawnia konta ani polecenia użytego do wygenerowania tekstu.
0: Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa i zwycięzca pierwszej tury wyborów, wystąpił w programie Fakty po faktach. Krytycznie ocenił prezydenturę Aleksandra Miszalskiego. W jego ocenie Miszalski popełnił wiele błędów.
1: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o pośmiertnym awansowaniu kapitana Tadeusza Lutaka do stopnia podpułkownika. Najstarszy kombatant Wojska Polskiego, znany pod pseudonimem Pancerz, zmarł w wieku 109 lat. O jego śmierci powiadomiły w poniedziałek wieczorem Wojska Obrony Terytorialnej. Podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku Lutak służył jako czołgista pod rozkazami generała Stanisława Maczka. W 1944 roku dowodził drużyną dywersyjną Armii Krajowej w Strzyżowie, gdzie po wojnie działał w środowisku kombatanckim. Był odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a według ministra do końca utrzymywał kontakt z wojskiem i spotykał się z żołnierzami.
0: W Chinach trafiła do sprzedaży nietypowa karta rozszerzeń firmy JD.New, informuje PurePC. Wykorzystuje chipset AMDB650, kojarzony przede wszystkim z płytami głównymi dla procesorów Ryzen. Tutaj układ służy jako kontroler umożliwiający rozbudowę komputera i oferuje 4 gniazda na dyski. Rozwiązanie nie wymaga, by płyta główna obsługiwała funkcję rozdzielania linii magistrali.
1: Agencji Centralnego Biura Antykorupcyjnego przyszli do biura Rzecznika Praw Dziecka na polecenie szczecińskiej prokuratury. Jak przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, mieli zabezpieczyć rzeczy potrzebne do śledztwa. Podkreślił, że sprawa nie dotyczy podejrzenia korupcji. Zawiadomienie dotyczy możliwego nadużycia uprawnień i fałszywego oskarżenia przy interwencji dotyczącej rodziny z warszawskiej Białołęki. Monika Horna-Cieślak odrzuca zarzuty. Zapewnia, że działała w granicach kompetencji i dla bezpieczeństwa dzieci.
0: Przed nami prognoza Open Meteo na najbliższe godziny. Zaczynamy we Wrocławiu od 10 stopni, a w Białymstoku prognoza sięga 16 stopni. W prognozie pojawiają się mgły. To wszystko w serwisie informacyjnym Radia Fiorda. Kolejny serwis za godzinę. Zapraszamy. To był serwis Radia Fiorda.

0: serwis Radia Fiorda w języku polskim. Dobry wieczór. Czas na wiadomości Radia Fiorda. Europosłowie Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński i Michał Szczerba skrytykowali w Strasburgu kontakty Adama Bielana z amerykańskimi politykami. Joński, powołując się na doniesienia medialne, zarzucił europosłowi Prawa i Sprawiedliwości rozmowy o zmianie rządu w Polsce. Szczerba ocenił je jako próbę angażowania zewnętrznych sił w sprawy bezpieczeństwa kraju. Bielan odpowiedział, że na prośbę bliskiego współpracownika Władysława Kosiniaka-Kamysza pomógł zorganizować spotkanie wicepremiera z Donaldem Trumpem. Według Bielana rozmowa dotyczyła współpracy wojskowej, o czym miał informować sam Kosiniak-Kamysz. Europoseł zaznaczył też, że liczy na zmianę polskiego rządu w wyniku wyborów.
1: Prokuratura zaskarżyła decyzję o wydaniu listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu, byłemu wiceministrowi sprawiedliwości. Nieprawomocne postanowienie zapadło 30 września w warszawskim sądzie. List pozwoliłby podejrzanemu odpowiadać z wolnej stopy w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Prokurator uważa, że nadal istnieje obawa utrudniania postępowania przez Romanowskiego. Kwestionuje też możliwość wydania listu mimo sprzeciwu prokuratury. Śledczy podkreślają ponadto, że deklarowany przez podejrzanego pobyt w Naddniestrzu nie został potwierdzony w toku śledztwa.
0: U wybrzeży rosyjskiego Soczi płonie tankowiec, który ukraińska agencja Unian zalicza do rosyjskiej floty cieni. Według agencji statek przewoził ropę dla Indii pod banderą Liberii. Kapitan zarządził ewakuację wszystkich 23 członków załogi. W materiale nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Zamknięto miejskie plaże, a przedstawiciel władz regionalnych zaapelował do mieszkańców o ograniczenie przebywania na zewnątrz i nie otwieranie okien. Poinformował również o stałym monitorowaniu wody i powietrza we współpracy z rosyjską służbą hydrometeorologiczną.
1: Według nieoficjalnych ustaleń radia RMF FM rozważane jest ślubowanie Macieja Berka w Sejmie w obecności marszałka. Miałoby do niego dojść, jeśli ślubowania nadal nie odbierze prezydent Karol Nawrocki. Berek został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego 4 września. Opozycja kwestionuje dopuszczalność takiej procedury oraz wymagany staż prawniczy Berka. Sam Berek opublikował zaświadczenie Izby Radców Prawnych wskazujące okresy wykonywania zawodu. W przypadku czworga wcześniej wybranych sędziów, kancelaria prezydenta nie uznała ślubowania złożonego w Sejmie.
0: Sejmowa Komisja Regulaminowa poparła uchylenie immunitetu Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu, posłowi Polskiego Stronnictwa Ludowego i wiceministrowi spraw zagranicznych. Za głosowało 14 posłów, nikt nie był przeciw. Ostateczna decyzja należy do Sejmu. Prokuratura chce postawić politykowi zarzuty przywłaszczenia powierzonych środków oraz ukrywania majątku. Bartoszewski zabiegał o odroczenie decyzji, powołując się na nowe dokumenty, które miały trafić do śledczych. Obecny na posiedzeniu prokurator oświadczył, że ich nie otrzymał, a pełnomocnik posła przyznał, że wysłał je dopiero tego dnia.
1: Spójrzmy na prognozę Open Meteo na najbliższe godziny. Chłodniej we Wrocławiu, 10 stopni, a cieplej w Warszawie, 15 stopni. Prognoza wskazuje możliwość mgieł.
0: Dziękujemy za wysłuchanie wiadomości Radia Fiorda. Na kolejne wiadomości zapraszamy za godzinę. To był serwis Radia Fiorda.